0: DJ Goya, Jason Derulo y Melody, mi chico.
1: TDI, samo hitovi.
0: A u nastavku jedna Dolce Vita.